0: akuapem side hɔ kuro baako fie hɔ yɛ abranteɛ na ababaawa na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ kurotwo ho firi ho yɛ abranteɛ na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ yere ɛma wotirim sɛ wobɛyɛ bida
1: nokorɔpɛgya
0: yɛ ama wo sɛ mfim nhyira nka awurade
1: amen
0: ti asɛm na tie na tie na tie ne yie paa sɛ wokɔ leviticus 18:20 a awurade ka asɛm bi kyerɛ israel tie ne yie paa
1: wo na woyɔnkɔ yere nna
0: ɛtika no wokyɛ mu du ɛmu baako koraa no yɛtɔ a wonnya sae
1: sɛ awurade aboa no no ɛntwi a bɛpem
0: ɛnɛ ma abu bebree mmeranteɛ ne mmabaa wo anyɛ nna nanso akata asiasi so a nkurɔfoɔ kununku anne n'ani gye ho
1: ɛgya sɛ mo na woyɛ responsible
0: nhyɛ ga awurade
1: amen
0: ɛnɛ aberanteɛ si so a nkurɔfoɔ yere